same maslina i brača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sina.

tobą płucze serce moje i u dobru, i u złu. Niech duszmani nasi znają, daj mowie mi jedom. Smach niech żywi u swom kraju,